Mi jedna knieźna to w kiosku krzykala mi golubczyku, graj mi graj. Biloli bili boli po papierosku, nebo biloli boli zirać i czaj. Ja